0: Zawiesće, abo nadzieją mnie zmiecie. Tyś wy nitko prozninach druderas mirny wokomik, a możecie im wużyć menujce za przychodny plack, kiś nitko z wami zromadnie wupakuju. Zajszłych dniach smyłam hiżo tu, a tam no kłoszczenku z naszej noje słucho ryski, czyli dżęca jest kończnie tak daleko premiera po takim. Prozninskie weselo za wuszy, a to za cywu swójbu smysy dobyczarskie powie Danczko literarnego wubidżowania 2020 ci wubrali, a z niego słuchorus czynili wizos, ty a tamnej dalszy ideju a seklu, a hinajszym wukoncom hać literariski przedwoze. Nitko dajcie so przekwapić. Haj proszu, jak możu wam pomać? Słuchora po powiedanczku Jana Boguša.
1: Na, znajecie te zvuki?
2: Haj, prawie.
1: Smy we wulkej czakani na letaniszczu. Nydom budzie dziewięcich, a Krzysztofowa służba przy recepcji so nydom zapocznie.
3: Krawata, check. Gel we wasach. Check. Dobra nalada. Check.
1: Czasnik bije dybkunie, a kajż przeco stejun swoje budzce za woknom a wita dołolniku z cywyho sveta. Ne troje doło to pryni dołolnik wo wokno recepcje klepa.
3: Precz. Hej, proszę, jak może wam pomóc?
4: Po takim, ja leczę dżęca do Neapla. Możecie mi rzec, gdzie litat w odliczy? Ja tu minucie nidzie żadną informację k swojemu lity nie widzę.
3: Aha, pokażcie mi proszę raz swoje dokumenty.
4: Dokument, hej, kajke to trzeba czet. Ach, tuta buba kamera, czekajcie, nydom szo mam. Trzeba cię mój ticket, wubakas, boarding pass.
3: Cyle womere tun ticket a tun boarding pass.
4: Jule, skończnie, proszę Jara.
3: Ach.
4: Co? Je?
3: Ojej,
4: Je niż to w opak?
3: Ojej. Wokomik, możecie w proszu jeszcze raz wospytować, dokal w dokładnie cicze?
4: Na, do Neapla! Italska pizza pasta! Czera

0: Czas najmniejsza popuczu.
1: Hej. Wy minicie zawiście z autom, ale ja minu. Jak długo budu zlitać wam popuczu?
0: Nie, to je prawe. Z najmniejsza 12 godzinu zlitać wam. Ach, a wizo trzeba czy jeszcze wizum?
1: Nie mogę ja. Jule, pola was, tun ticket zmienić.
0: Nie. To je mi žel, ja jenož informuju. Vaša airline abo pučovanski büro vám pomaja. Tu pola nás na letanišču ja core mám. Hej?
2: Muž je očividne zadvilovane. Rabne svoj kofok a čampa preč. Potom klepa naraz staro muž s kijom, širi brodu a čmovimi naočemi vo okno.
0: Haj, prošu, kak možu vam pomač?
3: Dobre džin. Ta carbonara. Džena ta dava.
0: Što, prošu?
3: Ja sem prede svišal, zosče přes mikrofon o nekakej carbonare rečal. Možu si tu neče kupič?
0: He?
3: Na te nudle.
0: Nudle?
3: Nudle, es ist die Carbonara, Juschkun.
0: Hej, wieso, te tu zawieszcze tisch niedrze dawaja. Ale nic pola me, to się wopak zrozumiał. Widzicie tu macz, kotraż tamne na wałce siedzi?
3: Widzu.
0: Wona pyta swoje dzieczo, a woni ryka ja ze swoibnym menom Carbonara.
3: Ach, tak, tak, letko to zrozumiu. Udajcie ja rozmatę słyszu. No, na mnie uspiej kapsi pytaniu, no. Kata się tak blede.
2: Krzysztof, co najpierw przeczyny na starca roczo smieje, a potem je nasz zwołowie. Miestem stej nadabo dołhy rynk przed jego recepcją.
0: Hej, proszę, jak może wam pomóc?
4: Dobra, Jane. Na juli to szotiski jest owo 6 godziną zapozdzi, a mój mąż Torsten. Tuntam. Tunkisz ma czeszę z runowahu. Tun jest i wymierze czasu, wy te bary tam prytku jedne piwo po drugim skazał, a w uslit nitko widzicie, że na dobie ja czynsz. Proszę, pomóc mi.
0: Mnie czuło to tam zade? Kisz tam tak wokoło szczoka?
4: Hej. Hej, to je kůže raste samsne, když je vun vopíte, potom vun ščouka.
0: Hej, a s čím by já vám netko pomáč mohl?
4: No hej, já se prašám, hač svojeho Torstena potom dajke hostcova do leta dva dostanu.
0: To je češko posudžovač. Najprve by vun dobel, štož, co chprajče, so by váš Torsten najprve raz dobel přestač ščoukač. Víš čo, što? Pošče jo tam na voku, tiši, že tam mač sedzi. Snano se potom zmiruje.
4: Azo poskeč raz, ja jo lepe znaju, až to potom, když to nepomá?
0: A když to nepomá, potom ladame dale. Mač ište podra hodine kvile, nech se vun vuspí.
4: Ale když vun ščouka, se to laženje ne vusnie.
0: Máme tiež rúmnosť za odpočnenie, abo vostrost bnenské cele. Time out.
4: Što? Što, prošu? Von dobi do jednej celle? Nie, ja spytam, štož možu dere, ja sem všetko zrozumio, čakuju so, čakuju.
0: Ničo, čakvanju, šo budže.
4: Tostno, zmiruj so, prošu. Tostno, nek buď to na vás, mirom.
2: Netko přistupi mode muž, kiš ma cidňovsku brodu, doje kuželate vose a gitaru okolo ramena pojesnano.
0: Přichodne, prošu. Kak môžu vám pomáč?
5: Ale poskajno. Jo, tom let na kupu Ibiza. Tu nie vopročeš morne, ne?
0: Vokomik, ja to prúju. Hej, to je mi že.
5: Zaplacane. Ale ja ta dobu tolajúce připomňu. Na kvasu svoje je sotre piskač.
0: To je mi jara, že. Vopravdže. Vaš lid je šmonene. A co naruna tu nesty, ale przychodne lecz budże poplane jutce popodniu.
5: Jutce popodniu, hakle.
0: Hej, tak tu stej.
5: O nie, no się.
0: Mój Boże, to ty siszcze. Jezus Maria, niech tu beczy. O nie.
5: Wolejcie, ale śmiem ja was raz potwocić.
0: Wy mnie?
5: Aha.
0: No, moje dla tam to poma. Hej, to szło budzie. To mi w obchodzie, ja rzeczę za was.
2: Gitarist Christopher Krutsche wobima. A przy tym swój wuzo na jego koszli wotmura. Potom rabne si svoju gitaru.
5: Nietko, když nemůžu to svoje soce zaspívat. Já vám to zaspívám, okej? Počkaj.
0: No, moje dá. Už nám to pomáhá.

0: Słyszeli, smydżęca nabożne wysyłanie z farariom Geratom Wonariom z Baczonia. Nie tylko je 12 mięcinu po 12, jeliście po takim dobyli 12 zablidom siedzieć, potom nie tylko husz, a pole nas, Ryka.
1: Przyjemy zbożo.
0: A za to poladamy jako prynie do nowej wieski a do wokolnych su. Pundzielu je Weronika Zarodniku a nowej wiesce swoje 20. narodniny swieciła sztwotk potom Zylwana Gruberowa we Woklecach. Miesze swój 46. czestny dzień a dżęca swieci Maria Pieczcyna nowej wiesce ci a 70. a Brigitta Więcyna swieci to runia dżęca 5. a 60. narodniny. Wiesne zromadzenstwo wutrobnie narodnina kam tydzienia, a dżęcniejszy maj narodnina kom maj czeszkie słowo. Gratuluję. Daleje do Pančic Kukova, domovinska skupina tamniša, gratuluje narodnina Riomaj Tudžinja, Pjatkje, Angelika Korenkova svoje 5. a 60. svečiva, a sredu je Boši Vočak svoje kulovate 60. narodnine vosvečiv, a tomu so tiež svojbni přizamknu, k narodninám přija Boši Vočak i vele zboža, vo sebe krutu, strôtu a čítam dále v zbožopšieču, ki sú nám do redakcie poslali, vostajn přeco taký veselý a nám všim pomoclivý. Nechče stajne spokojnosť převodža, to přija Boši Vočak i k 60. narodninám. Manželská Bernáda, děti Eva, Toni a Uta, nučk Janoš a přichodná mač Monika Rytčerjová. A nitko nech zapiskaja k narodninám horjany.

0: No, na gluku ten raz nie jeden ogień był, ale zwucowanie, joga tego ważne nicka, ogniowa obera każdy tydzień zwucują, aż jo przygotowana, każ se raz nieco stanio. Lubisz dzisiaj? Mieszaj jeszcze jedną niedzielu.
1: Raz, dwa, trzy!

0: Mamy te wierności zadogronione, aż suszykne luże jednak stwierjone, obdarjone przez stwierdziela z wiedzmi nieprzenosnymi pszałami, ako żywienie, lichota, a pracowanie we zbeżność.
1: Te słowa gnuju do Żyńca Śniego. 250 lat po ich nastasiu są zapisane w preambli uzjawienia niewetwisności Zjednoczonych Statów Ameryki. Tak my, Europiarie, uznajemy lietosa z 4 juli nacjonalny swiedzień Zjednoczonych Statów Ameryki wiecej wyrobnie. Se gazda ako niebe z uzjawienia w niewetwisności z boka stata wystało wiele uszy. Ale co weznamienijo ten dzień do całego za obydlaria USA? Evan Blickley, US-Amerikaner, a sobudziła się na Serskim Instytucie, k tomu groni.
2: Also to jo znasz najważniejszy swiedzień w Ameryce, dokładnie to jo ten Burstag Ameryki. To jo takie symbol, aż to jo srejż lesie. To też uli w Ameryce, pijuste srejż augusta, a do końca maja, also da jo pen sowe junia, a sowe julia, a to meni teke aż to pszauje srejż leto, a srejż lesie. A hiszcie zwesimy naszu lichotu, also to jo pen wegen ważne za nas. Se wie to jo żeń podpisania deklaracja niewetwisności. Wiele duże, wiele ważne na angielskie rzecz Founding Fathers. Te ludzie kiedyś są te sobą założarie są podpisali tu deklarację. Tegde.

0: Emily Bartoldowa, US-amerykanarka, ketara sionieko tareleta żyła w Dolnej Łużycy, pokazuje gledajucy na stwierdzi Juli na jego charakter ako familiowy swyżin.
1: Za moją familię joszło zaprzałem przecy w oto stajisz grill, hot dogs, a jest hamburgery, a przeporaż rytny czas z familią w ekstremnie szopłym swyńcu. Lische na podzajcznym przybrzegu jo radnie goruce. To kroni to nie było zapszałem wesebne polityjskie. Skiery joszło w oto byś węce gromadu z familiu. A wiele jest. A gaż żo w oto, jo sy zgromadnie z familiu, a to jo wielki rozdziel na przeszywo nimski, żoż masz zaszist, aż kusztycki lóż kupujo ognioprasgotki, a je zapalio, każ se jo mu lubi, coż mam za żiune. We USA kupuju snasz po ognioprasgotku, ale poprze ma wieczyna miestu a małych miestu swój ognioszkriakot. Z 4 juli se z takim zakończyjo ze zjawnym ognioszkriakotom, a na to se szykne w jaseliu.
2: With the, you know, publicly organized fireworks, and that's something everyone looks forward to.
3: Historycki se myslim, aż przesiegi są ważniejsze. Każdy jas, a każde miasto ma niekaki przesieg, a snaż jano w najwięcej miastach dają jeszcze przesiegi. Takie snaż najwięcej widzisz w mediach, jo te ognioprasgoty. Każde miasto a każde wias ma takie ognioprasgoty, also jeden show, also fireworks. A to jo był takie za mnie jako gele wegen ważne. Megu se to pominiaś, jak są ognioprasgoty zapalił. A takie wiele ludzi grilluju.
0: A Evan Blickley pokazuje iści na jeden drugi aspekt, ketaryż przyniosło ten swyżin.
3: Co to jest wegen ważne, to jest lichy dzień. Also to jest taki wielki rozdziel między Ameryką a Niemską. Nie dają tak wiele lichych dniu, a pen to mieni aż pen w Ameryce te ludzie grilluju, wedpecywaju, se zmakaju, se rozgraniaju takie. Also takie upiju wiele alkoholu, takie żel zwierzyna. Also to jo kompletnie inak. Also se myslim, aż nichten w niemskiej nie mężo se to przedstajisz. Nie mężoż przyronowasz.
0: Emily Bartoldowa pak peczmarnio jeszcze raz familiowy charakter swyżynia.
1: Dokulaż myżo żyjen niewetwisności, byż poprzałem cało wosobińska a familiowa nastupność, myslim, aż myżo byż teke gośba za luzi przyż gromadu. To se wie, wenn myżo byż przece politizirowane. Cukronisz, dokulaż som była żywa w Washingtonie, D.C., jo mi przecy było wiedobne, kak spyta jo zwieskowe knieżastwo swyżisz ten swyżin. Ale co jadno, co jo jaden wieste prezydent pobitował w telewizji, to nie było napszałdu to, coż jo se oglidało wiele ludzi. Skiery jośło w oto, byś skromadnie z familią. To gotla se myslim, aż se przecy hyści na ten part prywatnie zmakaju. To jo w mniejszych gminach definitywnie możne.
2: Coming together moment that in smaller communities is still definitely possible.

Uznam z 4. julija a uzjawienia niewetwisności dają se najlepiej ucytać ze sledującego fakta. Nic 1 a 20 juni 1788, ako su ratificirovali ustavu, svie się ako okugnusie założenia, ale z 4. juli 1706. Uzjawienie niewetwisności pet północnoamerykańskich kolonii Wielkiej Brytanijskiej płasi ako kluczowy dokument amerykańskiej rewolucji. Obszodu joveno było jano jeden kapitel w dwójkiem historyckim procesu. Coż się se zachopiło ako zbieżk przeciwo wezeniu za wecku przez brytyjski maszerny kraj, jo jadło kwet reaknieniu wet Londona, a jo sledowała skero 8 lat trajuca wejna.

0: Uzjawienienie we twisności USA nie je dużin sajsznego nic skupiło na fascynacji. W nią formulirowane ideale gnuju iści zinca, a to lec rowność zinca wieme, aż nie są w nią formulirowane pszała płasieli zaszyknych. Thomas Jefferson, główny autor, je był sam niewolnikar. To je płasiło tek za dalsznych na rewolucji obzielonych wesobiną jako George Washington, ambiwalenca USA jest takim była mega ogronić im zapisana do DNA. A biergarska wojna między przedpołnocnymi a przedpołudniowymi statami jo iści stojała predk. W Europie chylają się k tomu przewidzieć stawizny USA między żywym petjacorom a prednią światową wojną. Narod je przeżywił wiestu permanentną ewolucję, a jo se możemy gronić przecej zasej nowo unamakał. Gaż se to szykno obmyslijomy, se nam swida uznam założeńskich mytów za krzutu zwiezaności kraja. Doktor Willi Bartold, wiadomnostnik przy Serskim Instytucie, znaje USA przybytności ze swejskich nazgenieniów.
1: 2015 som prietny raz do USA doleżył, aby tam za lieto studiował. Ten sas jo był Barack Obama hyszy prezydent, a kraj jo był pomiennie oblubowany, osobnie miaze studentami. Lietz ronosz su jużo ten sas wiecy byli kęż som krytyski wizio. Ja se mir w USA przecej wielgien derje spodobało. Som tam opisnał swoju żynsajsznu żynsku, a som potom dogromady story leta w kraju westał, aby promovirował na pelu wimskej literatury. Ako su Donalda Trumpa za prezidenta uzwolili, jo se atmosfera zmieniła. Za wiele ludzi jo se żywienie zeszpatniło. Lietronosz som tam Fjelgin redne zas mio, som dżinsa wiasowy, aż zase w nimskej bydlim. Mam za czachotne, aż knieżastwo w USA dleja wiecej autorytarnie agirujo, a se niama p kazniach. Gaż se nic nie zmienio, niok nie pjewej ze swoju familiu wiecej tam bydlisz.

0: Uzjawienie niewetwisności USA je było takie za Europu ważny dokument. W sledujących leciasetkach se wenocytiruje, szuzi tam, żeż ludzie cierpie pet feudalnym systemom, żeż se knieży cenzura, żeż su ludzie zielone do klasą. A to je było szuzi w Europie tak. 13 lat po amerykańskim uzjawieniu niewetwisności sleduju Francuzarię. Gledajucy na francusku petperu w amerykańskim wejowaniu we lichotu przeciwo Londonoju, to snaś nie przechwatają. Lichota, równość, braćstwo płasinięto we francuskiej.
1: Jo, DDR su byli USA jasnie kraj imperializma. Tak su nam gronili we szuli. Ale nie jo bywa jano socjalistyczna propaganda albo ideologia. Sme widzieli tu czasną wojnę we Wietnamu, że USA nic nie są czynić mieli. Nuci je było widzieć rasowe rozdzielenie białych a czarnych, a wielka socjalna nierównowaga. Na drugim boce sme se żywali, jak wielicne wiece są dojśpili. We Spojených státach, we viedomnosti a we astronautice napríklad. Neil Armstrong a druge astronauty na mesiacu. To jo bylo fascinujúce. Ale také nedej im zabyš. Za nás modých jo grava amerikánska muzika veľkú vážnu rolu. Jo bylo za nás orientácia te kupky a spivárie, su byli revolucja muzice. Bob Dylan, Joan Baez, The Doors, Led Zeppelin a tak dalej.
0: Kroni dr Hartmut Leibner. Wetom, aż existirujo w Ameryce iści niewielnictwo a industrializacja przybiera, samo Karl Marx przypeznaje polityczny a towarzysznostny system USA. Niemskie socjaldemokraty eksportirują równocasne partaje a żywarnictwa do USA. Pred maj ako svieženie má svoj specetk v Chicago iniciatíva druhej socialistickej internacionále. Dybkovne k 100. rošinice zachopienka francúzskej revolúcie. Wilhelm Liebknecht vyži Keynes 19. stoleša nieco vesebného v casu jeho drogovania do USA.

Widzim skromadne zmyslenie, w którym śniamamy żedno przedstajenie, zagarjonost zapszało lichotu pestup deriemiesie luda, ako nie są przybliżnie nadejszą w krajach Starego Świata.

0: tydzień później.
1: Ja to nie mogę iść, czy przałuję gronisz. Also ja by gronił aż dają jedną szanku linię między patriotyzmem a nacjonalizmem, a te ludzie nie w Waszyngtonie grają na oboma bokoma.
2: Minim až z 2. júli, kotarýž znajú kúšte a kotarýž mežo se svieši šako, jo cesto zväzané z porednejú porciu patriotizma a nacionalizma, což mežož výžiš skeptický. Ale dajo teket ne ako Juneteenth, ten živie 16. júni. Na tom dňu sú se sledkojú ulichovali samo ve Texasu sledne nevoľníky, ve casu belgarskeje vojne veľieše, vesem nás často pieš a šežaset. A to je také jaden veľkým vážne žien a pváši ve veste mirie ako druhý žien nevodvisnosti. To groni, dajo šakorake vášne, kak mežoš svešiš kraj a jogostavizne. A dajo drogi, aby přiniesli ľuži gromadu, ale také také, aby ich šepili. Ale existirujo vece ako jadna možnosť přemyslovaš o tom, kak mežoš svešiš kraj.
3: You know, there's more than just one way of thinking about celebrating the country.
1: Also ja som južo 7 let v Nemske, also nemegu tak šauje groniš sojo los v Merce. Ak som Amerikas pustil, som byl 5 a 2 let staré, a tekde nemegu teke ište groniš, also zemňu to neu byl tak vážne. Ale ja nekotare nesvieše a nekotare wegen Ratsfische. Also mežo teke letosa vižiš. Also dajo veliki sviežin v Washington DC predovšem, v Washingtonie. Ale nemegu groniš leto jo napšaldu relevantne abo važne za seo tovarišnosť. To jo letosa ekstremne važne. Letosa jo round birthday. Kulovate burstag 200 50 let Amerika. A to veľmi vážna vec. A dlatok dajú tak veľký svieženie. Nie v Merce, nic jano v Washingtonie, ale v druhých miestach také. Ja v médiách to je také veľmi vážne dipk. Ja, okej, musíme našu lichotu svešiť. So, před 200 50 let my sme mili krála, ale nie nic. My sme nie liche. Ja, inakšia mentalita vykoniu. Ja.
0: Kak sa svieši z 4. júli 2026 v Dolnej Úžice?
2: No jo, som ga počmanua, kak vážne jo, přeporaš cas gromadne s přijašelami a s familiu. Tak zmakajome se z 2. júlia toko lieta z jadnejo blízkeju přijašelku. Zgromadne z Niju a Žuku poježome do Dresdžan, tam požovame dobru Jezu a pičku šopujome. To bužo riedny ulit, ten pak njama nic vesebne cyniš z USA.
3: Specific to the US.
1: Ja nie budu nic cyniš. To nie był najważniejszy svěžin w kalendarie. Za mnie ważniejsze są byli gedy, burstag, a také Halloween. Musím také groniš, ja som już 7 let w Niemskiej, a ja sesto zapytnu, aż ten svěžin przyjdzie. Spšał nie gronione, to nie tak relevant za mnou. Ale ako som južo gronio, ja derie dopomínam se ako gele. A to jo byl vegen redne cas.

Z tymi spomnieszami Ewena Blikli skończyło się nasze uściwanie ku gośpie z 4. julia, dnia niewetwisności w USA. Bażno rozgronowe partnerje co byli Hartmut Leibner, Willi Barthold a Emily Barthold-Dober. To je było uściwanie w Sebastiana Elikowski-Winklera. Ewen Blikli jo to w uściwaniu na jednom miestnym groniu. My jako Europejerie se jadnorje prijedk stajasz niamy gu, jak to jo w USA. Na tom nieco jużo jo, co się w Ameriku, albo skiery te zjednoczone staty lepiej rozmieś, pen wam kradu porycują podcast od naszych kolegów dla rozkłosa Deutschlandfunk Amerika verstehen. Tam opytają zgromadnie z amerikanistom profesorom Volker Depkart dzienzeichno US-Ameriku rozmieś przez jeje historię. Amerika w muzice aż do dzienzeichnego swoje sledy zawiste jo teke u nas Amerikana gronie tej muzice wird jak

0: rzedzenia.
1: Kata wunderowa bydli we wielkich dobrniach, kje je żywyszasy temu narodnemu dniu slednu bautaru, że co je domowinska kupka chosu busu jeszcze raz na niej uczobnie szo dobre, pszosio strowa dej, westaż amiesz riedne stunde z jej lubymi. Teke bautaru ja miło bostak fara na umienku dita szyt ze żylowa, wesem a wesem żasy lednen dojo, kutej palincu welicpie przydu lube pestrowe wetkupki serska namsza, wekotarysio radne cas żywał, Svonki te kupki žice jomo boga žognovanje a vjele mece a strovote novem živjenskem leše. Franciska Albertova zbjavna je sviši vas rjodu styri a styrčasča liet. Jej učobne gratuliruju Svonki domovinske župe Dolna Ružica a teke serske familjove tovaristvo gromaže. Luba Franci, ty se groniva před krotkim živaš s modemi v serske rece lec plazorju abo inži, to je obšetje dyrdom dej, ale jadn riedne. Oprovaj sebi svoju dobru mysl, naša redakcija se lubem glukožilci njam šizaknjo. Zase máme palincovú lícbu, Jadwiga Krokorjova z jo svišiva pietk v Hošubusu svoj 7 a 7 žasete narodný žen. Lube narodnínske pestrovenia přijdu ved přiješelo domovine v Hošubusu. Be Radvorju jo svišiv pietk ceptar na uminku Teo Bejmak svoj živie žasete narodný žen. Znáte jo Teo teke Dolnej Ružice přes svojo dvojkoletné statkovanie ako ceptar na Serskej ušej šuli v Hošubusu a šulský viednik v Radvorju. Nažiame se, až jo to bol riedne zviežen ve kresu familie ze ženského grietlu, žišimi a enkel žišimi a se vie s bračom Konradom ze jogo dvojnikom, obe z tej živie žasete brosta komože zviešivej, jo a jogo negajšne uknik jurok Jeraz, hoše busa, se kluko že ceniam přizamknio.
2: Ja, Gronimas, von jo na tom vina, až som ja se rozložil pedagogiko studiovaš. Ten jo z nami zachopil 1. septembra živiš a pieš žaset, von ako mode cepta, a my ako vokniki v živitem letniku. A tam jo naš redovnický cepta bol, jo matematiku a chemiju obši nás podavoval. Ja, ľube Teo, my všechny vokniki tvoje predno redovnie Tebe veľkým učebne tvojomu rednemu jubileu mojo gratulujeme. My sme veľkým žikovne a se tekte s nami tak dele to všetko gotovo a až se nintoho ešte všetci, až redonické zmakanie gotovo sa obžiliš a my chceme to také dali gotovaš a z toho vúhľadáme až ty pan také všetci připodla. My chceme také tvojomu bratčoju, ľube Konrad Bemak, Wegen Wutschobne gratulierowasz, a ty wyrzucy my takie szodobry, a dery myszy, a czuto, srobotu, a kurzy żyje dery myszy.
1: Piesza ciszastrza liet jo wetcoreśnego Klemens Isensee z Balinia. Jogo znajošo ako akordeonista kupky Serskaria. A veď jogo kupky přijdu učobne muzikaliske pestrove, dogoni z Hošubusa, Dešna, Lipska a Bojcha, k Brustaku, skoro ga se zase vidíme na koncertach a riach. A veď tvojich starejších Klemens, veď Soče a jej žoky ze Želoka, to sú ina šteke te nejlubšie glukuše cenia. Žinca má narodnine Dana Kavelmanojc, vena jo nento 7 a 50 let stara. Verónem veda bydli a živa ve tamnej serskej Žižuni. Duba Dana, tvoje Žiži je ze Žižunie, tebe ľubo pestrubiu a te geróniske gvose Žižice šo dobre k narodninám a šo dobre tebe a tvoje modej familii svišto rinie. A cośo wy gratulirowasz waszym lubem przez Serskie Radio, albo cośo dostasz gratulacje, pon napiszcie nam powieść, odpowiedni formular za dowolenie, wet nas dostaniesz.
0: RBB, Serski program, z nami do spodobnego dnia.